kiedyś odgenierzem, odgenierem. O sol, kiedyśem, odgenierem. O sol, kiedyśem, otyrirem, o lord. Bobem, o koszergo, szejem, wigonu. O sol, kiedyśem, otyrirem, o lord. Bobem, o koszergo, szejem, wigonu. Czol, fosem, ewol, o bobem, no. Ojone, mi.